Yehuwa Echira Meno. Order for me din Eddie Evangelist Pemoka. Yesu Ekra Adom Kroa. Ena Otu Nisa Efro Ende Ewia Boy. Ende Enyumere Boy. Sebra Nebeti Enkwaje Asem. Efrisen Insim Ena Enkwaje Asem Ewo. Ononti Ena Otu Nisa Efro. Me din Eddie Evangelist Pemoka.